0: Das waren Bossa Vocals, zuerst mit El Spieta Adamiak und jetzt folgt Lucia Brus aus den frühen 80er Jahren.
1: Raczej kiepsko jest, gdy w niedzielę pada deszcz, pionowo taki deszcz i mgła, że przygarniesz nawet psa, pionowo w bramie liżąc lód. Czeka się na jakiś cud, pionowo aż się gibnie coś.